0: Hrupčić.
1: I Pino Tresnik.
0: Kako smo znali prije Sakijem, sad Zakija vi.